Father, I'm searching for you. Bezpłciowa namiętność, bez choćby grama ponętnego szelestu. Mur! I'm looking for something. Wypełnione esencją strachu łzy twoje rozwijają się we mnie. Do dziś są ciężkie, waleczne.